piszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwę.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.

0: Ten świetny numer, który wam gra, to oczywiście Lumix i Self Aware w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry Polsko.
0: Siemaneczko, cześć.
1: Siemanko, już wtedy, kiedy wszyscy idą do szkoły, czyli 2 września, od razu witamy się z wami najważniejszą informacją, bo naukowcy mają się spotkać i ustalić, która godzina będzie na Księżycu. To jest ale nie mów, bo to jest ważna informacja o tej porze. Specjalna komisja ma się spotkać w Paryżu i to jeszcze do tego wszystkiego w październiku.
0: No, wiesz, jaka będzie godzina na Księżycu? Która godzina? W pół do komina. A czemu? Bo tam jeszcze nikt tego żartu nie słyszał.
1: No i od razu lepsza atmosfera, nie?

0: No i wiadomo, że najlepsze bęgery wlatują od samego rana do RMF Max, do Tame Impala i jego loser. Jak tam chcecie powiedzieć po angielskiemu, to dla nas nie ma problemu absolutnie.
1: A my mamy dla was ciekawostki, którymi potem możecie się dzielić przez cały dzień z innymi. Słuchajcie, okazało się, że odsypianie w weekend jest okej, że naukowcy sprawdzili, zbadali i że jak masz po prostu ciężki tydzień, mało śpisz, to coś tam można trochę nadrobić i to nie jest w ogólnym rozrachunku takie najgorsze, no.
0: Okej, ale można w takim razie odwrócić to i na przykład nie spać przez cały weekend, ale potem spać w pracy?

0: Kaigo, Selena Gomez. Słychać, że się człowiek uśmiecha, kiedy wlatują takie właśnie dźwięki na antenę RMF Max i to jeszcze przed godziną 6. It ain't me za nami we Wstawaj, nie udawaj.
1: A wy, ekipa, razem z nami zbieracie się, wstajecie, ruszacie w ten dzień i my was nie wypuścimy w niego bez porcji najważniejszych, nie? Rzetelnych informacji. Za chwileczkę jest flash.
0: Więc koniecznie zostańcie i posłuchajcie najważniejszych informacji o poranku.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Duże zmiany dla kierowców w Michałowie Reginowie. Drogowcy otwierają docelowe skrzyżowanie Krajowej 61 z ulicą Nowodworską.
3: Zmieniamy organizację ruchu w obszarze skrzyżowania drogi Krajowej 61 z Wojewódzką 632, czyli ulicą Nowodworską w Michałowie Reginowie. Otwieramy skrzyżowanie w układzie docelowym, czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z sygnalizacją świetlną.
2: A co jeszcze pozostało do realizacji?
3: Wykonawca kontynuuje budowę jezdni w kierunku Legionowa, dróg równoległych do DK 61, węzła Zegrze Południowe wraz z dojazdami, oznakowanie poziome pionowe. Dążymy do tego, by nowym przebiegiem DK 61 kierowcy pojechali do końca 2026 roku.
2: Tyle Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA.
4: Słuchacie RMF Max.
2: W ciągu miesiąca zebrano 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz miasta. Pomysłodawca akcji Maciej Wilk przekazał, że celem na wrzesień jest zebranie 100 tysięcy podpisów. Stołeczna operacja referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów 30 lipca. Akcja potrwa do 28 września. Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób. Próg ważności referendum wynosi 3/5 liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych. To około 450 tysięcy osób. W Warszawie takie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta odbyło się w październiku 2013 roku i dotyczyło odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wielu mieszkańców Warszawy spędza czas nad wodą, szczególnie, że pogoda ma dopisywać w tych najbliższych dniach, a wrzesień potrafi być bardzo ładny i ciepły. Jeżeli

0: korzystacie ze sprzętu takiego jak motorówka czy skuter wodny, należy pamiętać o pewnych zasadach.
1: Pamiętajmy, jeśli pływamy na mniejszych jednostkach pływających, to my ustępujemy pierwszeństwa ze względu na to, że my jesteśmy bardziej mobilni.
0: Mówiła nam w RMF Max Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji. W te wakacje trasy remontowe przeprowadzono w ponad 200 miejskich placówkach oświatowych w stolicy. Wyremontowane zostały m.in. sale gimnastyczne, place zabaw i obiekty sportowe. Poza tym dostosowywano obiekty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W części placówek pomalowano ściany, wymieniono podłogi, wyremontowano sanitariaty. W tym roku na remonty w szkołach zabezpieczono w budżecie prawie 200 milionów złotych. Na zamknięcie jeszcze przypominamy mieszkańcom, że czas zagłosować na Perełki Warszawy. To jest konkurs Stołecznego Biura Turystyki, który promuje lokalne inicjatywy i zachęca do spojrzenia na stolicę z innej perspektywy. To są takie trasy, które często są omijane przez turystów. Zapomniane parki, modernistyczne osiedla, ścieżki nad Wisłą. Głosowanie odbywa się online. Wystarczy wejść na stronę gotowarsaw.pl. Konkurs Perełki Warszawy 2026.
2: To ja dorzucę jeszcze szybko jednego newsa od naszego kolegi z Facebooka. Czy zauważyliście, że poranna kawa smakuje o wiele lepiej, gdy nikt z tobą nie rozmawia? Baczu, pozdrawiamy.
3: 5:02 w RMF Max. Pijcie na zdrowie.

0: Egips, Igo, Formanie, ostatni dzień lata. Człowiek się uśmiecha, bo już wstało o godzinie 7 po 6, nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: 7 po 6, człowiek wstał i jest ciemno. Co się dzieje?
0: Ja nie wiem.
3: Ja wiem, co się dzieje. Wrzesień się dzieje.
4: Ludzie! Słuchajcie, dlatego was pytamy. Co się z wami dzieje? Jaka praca? O tej porze nie śpi. Co robisz? Czy kręcisz bączki widlakiem? Czy mieszasz cement? Czy jesteś florystą? Bo wiemy, że wszyscy ci ludzie o tej porze sobie przybijają pionę. Kto jeszcze? Jakie prace nie śpią? No.
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na Instagrama RMF Max. Szczególnie, jeżeli do tej pory jeszcze tego nigdy nie robiłeś. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max, kiedy wszyscy ciebie słuchają.
3: No to halo, ekipa RMF Max. Jaka praca nie śpi? Przyjmujemy głosóweczki, więc dawajcie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A na Buongiorno Mordo od razu mi Chico gra. Jest 8 minut po godzinie 6, DJ Godza.
3: Czy ty jesteś pewien, że to jest na Buongiorno? Czy to nie jest takie lekkie ululanie, takie spanko, takie...
4: Nie, nie, nie,
0: absolutnie.
4: Szarpie za nogę.

0: On Tonight w RMF Max, to jest Wstawaj, Nie Udawaj i my faktycznie sprawdzamy, co jeszcze tonight, bo taka trochę noc jest właśnie, to kto na nogach jest, kto nie śpi, jaka praca nie śpi, no ja. Mamy tutaj rękę na pulsie, no.
1: Ale jakie nam powysyłaliście super wiadomości, no. Fajnie, że się zbieracie do pracy razem z nami, że nas słuchacie, no a kto nie śpi?
2: No kto nie śpi, no na przykład policja
0: Filip
2: nie śpi.
0: Póki co.
3: Policjanci.
2: No właśnie, wiadomo, proszę zawsze pani, na służbie.
1: My tu jesteśmy grzeczni.
2: Absolutnie, my tu nic.
4: Siemaneczko, drwale już nie śpią. Pozdrowienia z Borów Tucholskich.
2: Ale mordeczko, mam nadzieję, że wiewiórki to nie obudzisz, nie? Ale też przy okazji ostatnia, nasza ulubiona głosówka, nie? To jest hit, to jest hit absolutny.
5: Siemanko, kto do pracy, ten do pracy, a ja jadę na ryby.
1: No i co powiedział, to powiedział.
2: Byleby bramy. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
6: O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
1: Zgarniasz 5.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: I po reklamie.
3: Monika?
4: I jeszcze ja!

0: Remedy. Panie Manuel, co to za brak równouprawnienia? Czemu tylko single ladies? A gdzie są single panowie, no? To jest moje pytanie na 6.28.
1: Na budowie.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
1: 6.29 to jest idealny moment, żebyście dostali informację, którą potem możecie podawać się w pracy, ponieważ mamy kota rekordzistę. Kota, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, ponieważ urodził się z 29 palcami. Nie wiem, czy tak można powiedzieć o kocie, że ma 29 palców.
0: Można.
1: Ale można. A czy
0: one
1: tylko
0: mają paluszki. Nie widać, ale mają.
3: Ale łapa standardowo 4.
1: Tak, łapa 4. Zawsze ta nie spada.
3: No to słuchajcie, to jest przede wszystkim wrodzony talent do matematyki. Jak masz tyle palców, wszystko policzysz.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja widzę jeden problem. On nie policzy na palcach do 30.
1: Rzeczywiście.
3: No z tym będzie problem. No. Miau!

0: Ale to jest fantastyczny numer. To jest Alok i Jennifer Lopez. Oczywiście FM Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: No i hity mamy fantastyczne, ale mamy też mniej fantastyczne informacje. No bo US Open śledzimy, bo tam Polaków całkiem sporo gra. Gra na przykład Magda Linet, Magda Fręch. Grały dzisiaj w nocy, no ale sobie tak nie do końca pograły, bo przyszedł deszcz i naszym rakietom to wręcz parasolki były potrzebne i biedne musiały mecze przerwać. I mecze zostaną dokończone, jak tam ogarną, wiecie, korty, sytuacja się uspokoi. Kiedy? Nie wiadomo, czekamy na informacje ciągle.
2: Ale to nie mogą tego US Open zagrać po prostu w Polsce?
0: US Open Łowicz, nie wiem, Wałbrzych.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Z tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Max, najbardziej lubię takie momenty, jak ci artyści, co ich gramy, to śpiewają o was, słuchacze RMF Max. Beauty and the Beat. Dobry beat wam leci z głośnika, a beauty, piękni, to jesteście wy. No wiadomo, 6:49, wstawaj, nie udawaj.
1: Bo to jest numer dla wszystkich kobiet.
0: Halo, ja żądam, żeby o panach też to było.
1: I o panach
0: ja
1: też, dokładnie.
0: Ja widzę, co mam w studiu.
1: 6:49 w RMF.
2: Kochani, pan prezydent znowu nam coś ponaobiecywał. Ostatnio spotkał się z młodzieżą w Juracie i to właśnie to słynne spotkanie w weekend to było i zapowiedział, że zrobi wszystko, co jest w jego mocy, żeby pełnoletni w liceach i zawodówkach mieli suspens, bezpłatny kurs na prawo jazdy.
1: Super, super.
0: Ekstra!
1: Wow. Bo wiadomo, że najlepsze manewry to się robi za garażami.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: To jest taki pan gastronom, no takiej kiełbasy to jeszcze nie jedliśmy, ciekawe.
1: A takich hitów na pewno nie słyszeliście rano. Dawid Podsiadło i jego Na błysk, jest 6:50, więc jeżeli macie do pracy na 7, to już bym powoli wychodził i zakładał skarpety.

0: wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Ciepło zbadane na chłodno? Poznaj szklany model Hexer. Wydajny, oszczędny i bezpieczny system ogrzewania w technologii grafitowo-ceramicznej. Nowoczesny grzejnik, którego nie musisz ukrywać. Ogranicza utratę ciepła w strefie dużych przeszkleń. Zobacz Hexer na żywo podczas Heating Tech 2026 8-10 września. Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, hala B. Hexer. Zrób inaczej.
5: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Monika, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Warszawa 95 i 8 FM.
7: Siódma na zegarach, pora Ani powiedzieć dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Anna Łopuszańska, zaczynamy Flash.
8: Jeszcze dziś może zostać przesłuchany kierowca ciężarówki zatrzymany po wczorajszym wypadku na A1 w okolicy Mykanowa w powiecie częstochowskim. Pojazd najechał na samochód obsługi autostrady. Zginęło 4 pracowników, 4 osoby zostały ranne. To teraz Bliski Wschód, bo znów rośnie napięcie na linii Iran-Stany Zjednoczone. Po ponad miesięcznej przerwie Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. W trakcie trwania działań prezydent Donald Trump wydał komunikat.
9: Jeśli upadły, naród irański odpowie na ten w pełni uzasadniony atak. Zostanie ponownie uderzony o wiele mocniej i z większym impetem. Nie będzie to jednak największy atak ze wszystkich. Największy dopiero czeka w gotowości, a kiedy już nastąpi, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele pozostanie, napisał Trump.

0: Chwilę później rzecznik irańskiej gwardii rewolucyjnej poinformował, że Stany Zjednoczone poniosą konsekwencje.
1: I jak dodaje Paweł Żuchowski, Teheran zapowiedział odwet i poinformował o wystrzeleniu rakiet oraz dronów. Dziś już oficjalnie pierwszy dzień szkoły. Dzieciaki w tym roku muszą się liczyć z nowymi zasadami. W podstawówkach wprowadzono na przykład zakaz korzystania ze smartfonów, tabletów i laptopów. W niektórych szkołach takie rozwiązanie działa już od jakiegoś czasu.
2: Wiemy, że to działa. Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
3: Jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafek?
2: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wejściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka.
1: Mówiła w rozmowie z Piotrem Bułakowskim Iwona Łapińska, dyrektorka podstawówki numer 34 w Olsztynie. No i zanim o sporcie, jeszcze ważna informacja dla kierowców, którzy być może w najbliższym czasie wybierają się nad morze. Będą utrudnienia. Rusza wymiana nawierzchni na autostradzie A6 ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem.
4: Prace obejmą ponad kilometrowy odcinek A6 od węzła Klucz w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Kierowcy jadący od strony granicy nie zjadą też na trasę S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie można korzystać tylko z jednej jezdni w obu kierunkach. Objazd wyznaczono przez węzeł Szczecin-Podjuchy. W połowie września drogowcy przeniosą się na ekspresową S3. Tam wyremontowane zostanie ponad 3,5 km jezdni między węzłami Kliniska i Rzęśnica.
1: Tyle Anna Pałamar.
5: Mamy to?
6: Mamy to!
5: Sport w RMF Max.
1: No i na otwarcie podsumowanie starcie pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Trzecioligowa Siarka Tarnobrzeg ograła ekstraklasowicza Zagłębie Lubin 3-2. Za Burtą Wisła Kraków, która przegrała z Odrą Opole 1-2. No a teraz z Murawy przenosimy się na mokre korty w Nowym Jorku. Nasze tenisistki z powodu deszczu muszą czekać na swoje mecze. W pierwszej rundzie US Open Magdalena Frank i Magdalinet. Linet gra z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones. Starcie przerwano po pierwszym secie, a Frank w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz. Czekamy też na Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.
6: Weź sprawdź.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: A dziś w pogodzie mamy klasyczny polski kompromis. Przyjemne wartości na termometrach. Trochę słońca, trochę chmur, miejscami deszczowo, żeby nie było zbyt idealnie. Do 25 stopni w Krakowie i w Rzeszowie to najcieplej. Do 23 kresek we Wrocławiu i w Zielonej Górze. 22 stopnie to Katowice i Warszawa. 21 stopni nad morzem i 19 w Suwałkach.
7: Hity na maj. Mówiłaś, Ania, że w pogodzie nie może być zbyt idealnie, no to nie. Chyba my musimy być idealni.
1: Wy jesteście zawsze idealni.
7: Ale ja mówię też o tobie.
1: A, dzięki.
8: 4 minuty są po godzinie 7, więc fajnie, że wstaliście razem z RMF Max. Tutaj wstawaj, nie udawaj. Buongiorno, mordo. Moonlight i Fordo, Alabama.

0: gramy najlepiej, bo inaczej po prostu nie potrafimy. To If You Don't Know My Name na 10 minut po godzinie 7 w RMF Max.
1: A teraz, kochana ekipo RMF Max, mamy dla was najlepszą okazję tego poranka. Ale żeby wam pokazać, o co chodzi, to wyobraźcie sobie, że jesteśmy na szkolnym korytarzu.
2: Słyszałeś, że baba od majcy znowu się wzięła?
0: A daj spokój, dosyć mam tej szkoły. Chciałbym wygrać pieniądze i mieć spokój.
2: A ja bym wtedy za to kupiła cały sklepik.
1: A wysłaliście SMS-a do Maxa?
0: No właśnie, no, dzieci nieproste, więc musisz tego SMS-a teraz wysłać. SMS-a o treści Max na numer 7327 za 3,69.
2: A nie można na TikToku wysłać?
1: No, nie, na TikToku nie można, ale na stronie rmfmax.pl można.
0: Tym bardziej trzeba to zrobić teraz, bo właśnie odpaliliśmy dziecinnie prostą rundę bonusową, w której każde zgłoszenie mnożymy 490 razy.
2: A to jest bardzo dużo.
0: Bardzo
1: dużo. To jest jedno zgłoszenie, a jakbyś się zgłosił 490 razy, to nawet dzieci to wiedzą.
0: SMS o treści Max na 7327.

0: Wasze ulubione numery od samego rana w RMF Max. Marlon Hofstadt i kawałek I Like. Jest 7.20 w RMF Max i wy od razu macie najlepsze informacje. Jeżeli teraz jedziecie w samochodem, to lepszej wiadomości nie usłyszycie.
1: No, są ciekawostki, że hej, słuchajcie, może widzieliście w drzewach, w lasach ktoś... W drzewach. W lasach ktoś okleja drzewa czarną taśmą i to wygląda, jakby ktoś po prostu spakował bagaż w sortowni na lotnisku. Już tłumaczymy, o co chodzi. Chodzi o przypłaszczkę granatka. Aha. Co to jest? To jest chrząszcz z rodziny bogatkowatych.
0: Hello, Matko Boska, ile trudnych słów.
1: Chrząszcze. No i one będą w ten sposób liczone, bo on sobie tam będzie leciał, chodził i do tej taśmy się przyklei i dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, co? Listce obecności przypłaszczki granatki, no.
2: Więc moi drodzy, gdybyście szli lasem, tak spacerek robicie sobie tak i słyszycie takie ojejejej, ratunku, niech mnie ktoś uwolni, to nie ratujemy, to tak ma być, coś tam mają przykleić i siedzieć.
0: Jedyne, co was może zaskoczyć, to jeżeli ktoś się przyklei akurat trzy taśmy koło siebie i będą takie trzy paski, to wtedy będzie po prostu bardzo oryginalne drzewo.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi.

0: siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.

0: give it to me. Wanna see you work your body. Give it to me, give it to me, give it to me. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. No to jest piękne trio.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Ciekawostki dla was od rana, żeby było o czym pogadać przez cały dzień. Ekipa, słuchajcie.
0: I do herbaty też.
3: Trudne w sumie wydarzenie. 15-latek zabrał rodzicom samochód bez ich wiedzy i go rozbił.
4: No.
3: Wszystko jest z nim w porządku, no ale nie jest w porządku z samochodem. A tutaj warto dodać, że ten samochód akurat to był Maybach za ponad 1,5 miliona bańki złotych koła. Nie?
4: Matko.
0: 1,5 bańki? Tak. Ja sobie próbuję teraz przeliczyć to na szybko w głowie, ile ja bym szlabanu na komputer, nie wychodzenie z domu i w ogóle, wiecie, kar wszystkich dostała od rodziców.
3: Ale wiecie co? Ciekawe, kogo to jest syn w takim razie.
4: Znaczy, ja znam jednego ojca, który jeździ Maybachem.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I co myślisz, że to jego?

0: To dla wszystkich tych, którzy potrzebowali drzemki z rana, Temper City Self Aware w RMF Max. 7 już prawie 39, więc no tak późno się robi.
1: Więc witamy wszystkich tych, którzy właśnie teraz zmierzają do szkoły razem ze swoim młodym, razem ze swoją młodą i teraz zapraszamy do zabawy.
2: Zabawa nazywa się Do tablicy proszę i słuchajcie, to będą dwa pytania bardzo proste z zakresu 4-5 klasy podstawówki. Dzisiaj kategoria to geografia, także wszyscy słuchają, bawią się, zgadują. I właśnie, może jedziecie samochodem z kimś, kto wam będzie mógł podpowiedzieć, dlatego napiszcie 3001 nazwę swojej drużyny i to jest zupełnie normalny SMS bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Absolutnie.
2: Nazwa waszej drużyny samochodowej.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że dodałeś, że to będą proste pytania, bo ja usłyszałam hasło Do tablicy proszę i ja cała tutaj po prostu, aż wiesz, dreszcz mi przeszedł po karku,
2: nie.
0: Zestresowałam, ale nie, to będą proste pytania, to mamy ustalone.
1: Macie chwilę, żeby się zastanowić, jak swoją drużynę nazwać, będziemy dzwonić do wybranych dopiero za kilka minut, a ważne, można wygrać stówkę tygodniówki kieszonkowego dla młodego albo dla młodej,
0: albo
1: wiadomo,
0: dla siebie.
1: Szkoła się zaczyna.
2: No.
1: 3001 napisz nam nazwę swojej samochodowej drużyny.
3: Reklama. Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Janki lub Piaseczno. Sprawdź szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
12: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
13: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
14: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
15: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
16: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
17: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Warszawie, Jankach i Piasecznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
18: I po reklamie.

0: Siemano, tutaj modelki.
1: What they do, what they don't, it's that little chico pitbull, Mr. 305.
2: Tu Fioas, razem jesteśmy w RMF Max.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Przyspieszamy, bo to już jest 7:49 w RMF Max, Armin van Buuren, ale teraz dopiero będą emocje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Zabawa nazywa się Do Tablicy, proszę, i zgłaszaliście nam swoje drużyny po to, żeby się z nami pobawić, ale wszyscy słuchamy, wszyscy zastanawiamy się, jakie są odpowiedzi na pytania z zakresu 4., 5. klasy podstawówki z geografii.
0: I z nami jest już Tim Jęczybuły. Siemano Mariusz, siemano Janek.
4: Siemano, cześć wszystkim.
5: Jak tam w drodze do szkoły, czy jak to wygląda w Agary dzisiaj na przykład?
4: Właśnie odstawiłem syna i już tu pod szkołą stoję.
3: A, no dobra.
5: To do 8 się wyrobimy, obiecujemy. Szybka zabawa.
0: Na pewno. W takim razie, słuchaj, rozpoczynamy zabawę. Do tablicy, proszę.
5: I walkę o stówkę.
4: Dobra.
3: Słuchaj, już teraz nie masz szansy na podpowiedź, bo Janek w szkole, a także skup się. Wymień dwa kraje, które leżą nad Morzem Bałtyckim.
4: No oczywiście Polska i Litwa.
0: Dobrze!
3: Z jakim spokojem i precyzją.
0: No oczywiście.
5: Ale Mariusz nam zdradził, że tam matura z geografii była pisana, także sobie znaleźliśmy zawodnika, który sobie chyba poradzi.
4: Dawno temu.
0: Tak, no.
5: Dobra.
0: Mariusz, 5 lat temu to nie jest tak dawno. Drugie pytanie.
5: Jak nazywa się linia dzieląca Ziemię na półkulę północną i południową?
4: Równik.
0: Jest! Mamy to!
5: 100% z matury RMF Max.
0: I przy okazji leci do ciebie albo do Janka stówka kieszonkowego.
5: Albo 50-50.
0: Jak chcecie się podzielić, my tam już nie wnikamy.
3: To jest tygodnióweczka.
0: To jest Mariusz.
4: Mogę pozdrowić?
5: Pewnie,
0: dawaj.
4: Pozdrawiam żonę, syna, córkę i wszystkich jęczybułów właśnie jadących samochodami do szkół.
0: Dzięki.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: Look at me. Ja liczyłam jeszcze na pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli geografii, ale chyba nie są potrzebni, bo Mariusz pozawiadał.

0: I my też was, i to bardzo, bardzo. Za chwilę będzie 8, dokładnie za 5 minut, także zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych informacji o poranku, oczywiście u nas. We Wstawaj, Nie Udawaj. RMF Max. W RMF Max. Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektronikę.

0: Śnieżnowiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wypielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
1: To nie żart. Są jeszcze bilety na Pewkę. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Do wzięcia są turniej komediowy i stand-up special w piątek, 4 września. W trzech osobach i grupa ad hoc, czyli wieczór impro w niedzielę, 6 września. Na scenie m.in. Kacper Ruciński, Mariusz Kałamaga, Karol Modzelewski. Kup swoje bilety już teraz, zanim wyprzedadzą się jak karnety. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Widzimy się w warszawskim klubie Stodoła.
2: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Janki lub Piaseczno. Sprawdź szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: I po reklamie.
5: To są najświeższe, sprawdzone informacje w skrócie. Czas na Flash w RMF Max Warszawa, Anna Łopuszańska. Dzień dobry, ponownie zapraszam. Będą zmiany w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Zaproponowało je Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu?
6: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy.
5: Tyle, Igor Skrzypek.
0: Słuchacie RMF Max.
5: Warszawiacy mogą się już szczepić na grypę. Preparat ma być podawany w przychodniach i w wybranych aptekach. Przed apteką przy ulicy Marszałkowskiej był Michał Dobrołowicz.
7: Szczepionka została dostarczona już pod koniec ubiegłego tygodnia i już może być podawana. To potwierdza farmaceuta Marian Witkowski z Okręgowej Izby Aptekarskiej.
8: Są już pierwsze osoby, które się zaszczepiły. Ten sezon w pełni się rozpocznie.
9: Kto na razie zgłasza się na szczepienia w pierwszej kolejności?
8: Na razie seniorzy.
7: I właśnie dla osób w wieku 65+, szczepionka przeciwko grypie w tym sezonie jest bezpłatna. Podobnie jak dla dzieci i młodzieży oraz dla kobiet w ciąży.
5: A my do tematu jeszcze wrócimy. Warszawa stanie się miejscem międzynarodowej rozmowy o przyszłości rzek w miastach. Jutro i pojutrze Seul, Chicago i Turyn oraz Toruń. Przedstawiciele europejskich metropolii, eksperci warszawscy, wodniacy i sportowcy mają się spotykać w Centrum Nauki Kopernik. Ruszyła konferencja United by Rivers Flow Friction Future, zjednoczenie przez rzeki. Jednym z ważnych tematów będzie przyszłość współpracy miejscowości położonych wzdłuż Wisły. Uczestnicy będą rozmawiać o tym, jak budować silniejsze relacje między miastami i gminami nadwiślańskimi, wymieniać doświadczenia oraz wspólnie rozwijać ofertę turystyczną i rekreacyjną, nie tracąc z oczu ochrony przyrody. Flisacka Akademia Urzecza, warsztaty dietetyczne i psychologiczne czy mazowieckie laboratoria AI. Jeszcze tylko do 7 września trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Można wybierać z ponad 80 projektów ze stolicy i okolicy.
10: Zgłaszane projekty są pomysłami bezpośrednio inicjowanymi w lokalnych społecznościach, małych miejscowościach, ale także dużych miastach, więc mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego potrzeba w realizacji dla nich wymarzonych projektów.
5: A to była członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska. Szczegóły znajdziecie na bommazowia.pl. I na zamknięcie jeszcze uwaga, słuchacze RMF Max, specjalnie dla Was, od nas, bilety na wyjątkowy Polski Festiwal Komedii Pewka 2026. Szykujcie się na stand-up, improwizacje, absurdalne formaty i komediowy chaos. Od 2 do 6 września warszawski klub Stodoła zamieni się w Centrum Polskiej Komedii. Po bilety odsyłamy na rmfmax.pl. Klikajcie w zakładkę Warszawa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
5: Za oknami dziś...

0: Trochę chmur będzie, ale też będą słoneczne akcenty na szczęście. W prognozach sporo rozpogodzeń. Przydadzą się też parasole, ale te opady będą przelotne w Warszawie maksymalnie na termometrach tak okolice 22 kreski. No i pewnie w słońcu będzie trochę cieplej. Jeszcze teraz może być odrobinę chłodniej, ale to ma się zmieniać z godziny na godzinę. Będzie tylko lepiej. W kolejnych dniach też tego słońca nie powinno zabraknąć. Jutro do 21-22 stopni, więc całkiem przyzwoicie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
3: Puk, puk, dzień dobry.
4: Jest chwilę po 10:00. Zdążycie nas jeszcze zapakować do tornistra? W końcu wszyscy razem, i my, i wy, jesteśmy najlepszym programem do słuchania w pracy.
3: W szkole trochę też.
4: Karin Cińska. Cześć ponownie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

ale to było przyjemne. To Fly High od Tobiego Romeo w RMF Max. Mówi się o tym, że nic tak w robocie nie jednoczy, jak wspólny wróg. No to spróbujcie się teraz nie pojednać z tą psiapsi, tą wiecie którą. Przy tym numerze dajcie głos.

0: Reklama.
1: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: Arab?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ciepło zbadane na chłodno? Poznaj szklany model Hexer. Wydajny, oszczędny i bezpieczny system ogrzewania w technologii grafitowo-ceramicznej. Nowoczesny grzejnik, którego nie musisz ukrywać. Ogranicza utratę ciepła w strefie dużych przeszkleń. Zobacz Hexer na żywo podczas Heating Tech 2026 8-10 września. Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, hala B. Hexer. Zrób inaczej.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Warszawa 95 i 8 FM.

on to robi. Wystarczy, że zaśpiewa i od razu humor gituwa. Sombr przed chwilą w RMF Max Warszawa. No wiecie, że w stolicy się biega, nie? Zawsze i w zasadzie wszędzie. No biegacze się cieszą, kierowcy no przeklinają pod nosem i będą pewnie to robić już w najbliższą niedzielę, kiedy wystartuje bieg na szóstkę, a pod koniec września jeszcze 48. maraton warszawski. I nie wiem jak was, ale mnie to już chyba dostatecznie zmotywowało do zrzucania kalorii po wszystkich wakacyjnych dajse wcielonych w życie i to wielokrotnie. No i ktoś mi potrafi to wyjaśnić, że jedni kończą te wakacje z biegiem pewnie na 10 albo i nawet 40 parę kilometrów, a jeszcze inni kończą biegiem jedynie do lodówki. No ale podczas takiego ciężkiego dnia w pracy, tak myślę, to też se dajcie. A dajcie se. Nikt nie patrzy.

0: tak na ukojenie waszych nerwów po tym kolu, którego nikt wcale nie chciał. One Tonight w RMF Max. A mam 15 tysięcy złotych, mam w RMF Max, mam i bardzo chętnie rozdam. Pod warunkiem, że to wy najpierw dacie sobie szansę na to, żeby sięgnąć po tą nagrodę. Przecież my się nie domyślimy, że chcecie. Wysyłajcie szybciutko hasło Max pod 7327 za 369 albo wbijajcie na rmfmax.pl. Klik i już. Kto wie, może taka Kasiora będzie dzisiaj twoje.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: To nie żart. Są jeszcze bilety na Pewkę. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Do wzięcia są turniej komediowy i stand-up special w piątek, 4 września. W trzech osobach i grupa ad hoc, czyli wieczór impro w niedzielę, 6 września. Na scenie m.in. Kacper Ruciński, Mariusz Kałamaga, Karol Modzelewski. Kup swoje bilety już teraz, zanim wyprzedadzą się jak w karnety. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Widzimy się w warszawskim klubie Stodowa.
3: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W te

0: jedynka.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: I po reklamie.
4: Za oknami dziś trochę chmur będzie, ale też będą słoneczne akcenty na szczęście. W prognozach sporo rozpogodzeń. Przydadzą się też parasole, ale te opady będą przelotne w Warszawie maksymalnie na termometrach tak okolice 22 kreski. No i pewnie w słońcu będzie trochę cieplej. Jeszcze teraz może być odrobinę chłodniej, ale to ma się zmieniać z godziny na godzinę. Będzie tylko lepiej. W kolejnych dniach też tego słońca nie powinno zabraknąć. Jutro do 21-22 stopni, więc całkiem przyzwoicie.
5: RMF Max Warszawa.

0: Słyszałam, że ktoś powiedział coś o Soblu na ucho na Instagramie RMF Max. Wpadajcie koniecznie, żeby to zobaczyć. Jeszcze niedawno miały zostać zupełnie wyparte przez internet, a dzisiaj wszystko wskazuje na to, że biblioteki wracają do gry. Bo my, młodzi, szukamy sobie takich miejsc, które wcale nie każą nam niczego kupować, nie bombardują nas reklamami i nie walczą o naszą uwagę, bo szukamy miejsca, w którym możemy po prostu być. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego jak najbardziej się poleca do spokojnej i cichej pracy. No, gorzej jak przeczytasz tego maila. I akurat wtedy będziemy musieli stłumić to w sobie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Ja już się nadarłam z radości, że ten Impala wraca do Polski, więc czas teraz na Was przez najbliższe 3 minuty, słuchając RMF Max. A po nich najnowsze informacje prosto ze stolicy.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: To nie żart. Są jeszcze bilety na Pewkę. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Do wzięcia są turniej komediowy i stand-up special w piątek, 4 września. W trzech osobach i grupa ad hoc, czyli wieczór impro w niedzielę, 6 września. Na scenie m.in. Kacper Ruciński, Mariusz Kałamaga, Karol Modzelewski. Kup swoje bilety już teraz, zanim wyprzedadzą się jak karnety. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Widzimy się w warszawskim klubie Stodoła.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: wyzwanie. Uczniowie w podstawówkach nie mogą korzystać z telefonów. Co w takim razie jest teraz najbardziej istotne?
1: Abyśmy współpracowali z rodzicami i trzymali wspólny front w tym zakresie. Dzięki temu ta przestrzeń dla naszych uczniów, ta przestrzeń społeczna będzie miała dużo większe znaczenie w takim codziennym funkcjonowaniu.
0: Mówi nam Katarzyna Smolińska, dyrektor stołecznej podstawówki numer 407. A my dbamy w RMF Max o to, by nasi słuchacze byli na bieżąco. Pierwszy dzwonek w szkołach, ostatni dzwonek dla rządzących. Akcja uczniowska przed kancelarią premiera w Alejach Ujazdowskich pyta o stan polskiej edukacji. A chodzi przede wszystkim o ich zdaniem zbyt restrykcyjny zakaz telefonów w szkołach właśnie oraz wypaczonej edukacji zdrowotnej.
2: To jest ważny temat ze względu na to, że młodzi ludzie aktualnie nie mają możliwości porozmawiania, czy to z dorosłymi, czy z jakimkolwiek osobą, która się na tym zna, na swoje problemy, na swoje intymne problemy, na problemy swojej seksualności. Uważamy, że w szkole będzie do tego idealna przestrzeń, aby młodzi ludzie mogli się na ten temat dowiedzieć.
0: Tyle Filip Grudzień z akcji uczniowskiej, z którym rozmawiał reporter RMF Max Przemek Mzyk. Do tematu jeszcze wrócimy. Stołeczna policja podsumowuje wakacje na drogach i nad wodą. W tym sezonie utonęło 6 osób, a na warszawskich ulicach doszło do prawie 300 wypadków.
3: Jeżeli chodzi o statystyki w garnizonie stołecznym, wypadkowość, no tutaj ta wypadkowość jest trochę większa niż w roku poprzednim. Natomiast nie ma czym się chwalić tutaj, bo mamy o 2 osoby mniej zabite w samej Warszawie względem roku ubiegłego. Jest to powód do lekkiego uśmiechu, natomiast my nie przestaniemy, dopóki nie będzie tego zera, czyli tak zwanej wizji zero. Będziemy dążyć do tego, żeby na polskich drogach, na warszawskich drogach, na drogach garnizonu stołecznego nikt nie ginął.
0: A to był Marcin Sulik z warszawskiej drogówki. To wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 12. Będziemy oczywiście mówili o tym, co dzieje się w naszym mieście, w Warszawie, ale nie tylko. No a teraz czas już na informacje od naszych lokalnych speców. Od Meteo zostańcie z nami. Maksowa prognoza pogody przed Wami.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
0: Za oknami dziś sporo rozpogodzeń, ale będą też niestety takie chwile z chmurami. Te chmury mogą też przynieść przelotne opady deszczu, nie wykluczają ich specy od meteo, ale poza tym ma być całkiem fajnie, całkiem przyjemnie, do 21-22 stopni, a więc lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, jeszcze gdzieś tam ta jesień jest daleko, no i w tych najbliższych dniach rzeczywiście będzie całkiem fajnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
6: Jeśli do tej pory zdążyliście już tyle zrobić, na tyle maili odpisać, z tyloma osobami porozmawiać, to najbliższe 3 minutki niech będą tylko wasze. Słuchacie najlepszego programu do słuchania w pracy w RMF Max. Nazywa się on Byle do obiadu. Ja, Karin Cińska. No to co, kawusia? I lecimy.

0: porcję muzyki do pana Dawida, to zawsze, zawsze chętnie. Ciekawe, czy przyjmuje w Warszawie. Dawid Podsiadło na antenie RMF Max. No tak, dzisiaj pytamy was między innymi o te lekcje, które mogłyby przecież w szkole być. Moglibyśmy się ich uczyć tak, żeby się do czegoś przydały, ale czasami, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czego warto, to najpierw trzeba powiedzieć, czego nie. Oto Ewelina z Warszawy.
1: Nigdy w życiu nie przydała mi się znajomość budowy pantofelka ani mitochondrium. Czy macie pomysł, gdzie wykorzystać tą wiedzę?
0: A jeśli podrzucicie do tego jeszcze lekcje, które przecież mogłyby się w szkole pojawić tak, żeby były przydatne do żyćka, to ja dorzucam jeszcze gadżet RMF Max. 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Ach, wspomnień czar, od razu człowiek sobie przypomina zapach tenisówek po WF-ie. To tak dla klimatu. Something just like this. Już teraz.

0: Kygo i Max Magnum w RMF Max, a ja już ćwiczę, żeby mieć dowody na to, że potraficie się cieszyć. Cieszycie z 15 tysięcy złotych, które dzisiaj powędrują w waszą stronę. Taka kasa dzisiaj do zgarnięcia w zabawie Casa de Palma. A wystarczy, no właśnie, w tym momencie ruszyła runda bonusowa, w której 600 razy mnożymy wasze szczęście, waszą szansę na zgarnięcie 15 tysięcy złotych. A wystarczy, że już jednym kliknięciem wejdziecie do gry. Z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo na rmfmax.pl. No to co, gotowi, żeby uwiecznić ten moment, że to szczęście uśmiechnęło się właśnie do ciebie? rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W Media Expert.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
3: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
4: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Tutaj! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, o których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi.

0: Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: I po reklamie.
5: Jestem Kuba.
6: Tu Martyna.
7: This is Lady Gaga.
8: Z tej strony Klao.
9: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Warszawa 95 i 8 FM.

Całkiem niezła ta drużyna. To Jonathan, Kukon i Gibbs na antenie RMF Max Warszawa. Nie wiem jak wy, ale my stanowczo w stolicy raczej nie jesteśmy jeszcze gotowi na papatki z latem. Mamy zupełnie nowe miejsce na mapie stolicy. Szkoda byłoby z niego nie skorzystać. Na Woli otworzyło się Muzeum Lodów, w którym zwiedzanie połączono z degustacją. Czekają na was m.in. włoskie gelato, lody tajskie, także lodowy burger na przykład, albo lodo spaghetti. No gdzie lato, gdzie lato? To sprawdzamy już za chwilę z kolei w najnowszej prognozie, ale wiemy, gdzie się nie kończy. Na Woli.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 Budnek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
11: Ciepło zbadane na chłodno? Poznaj szklany model Hexer. Wydajny, oszczędny i bezpieczny system ogrzewania. W technologii grafitowo-ceramicznej. Nowoczesny grzejnik, którego nie musisz ukrywać. Ogranicza utratę ciepła w strefie dużych przeszkleń. Zobacz Hexer na żywo podczas Heating Tech 2026 8-10 września. Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, Hala B. Hexer. Zrób inaczej.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
0: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Warszawa 95 i 8 FM.
17: Za oknami dziś sporo rozpogodzeń, ale będą też niestety takie chwile z chmurami. Te chmury mogą też przynieść przelotne opady deszczu, nie wykluczają ich specy od meteo, ale poza tym ma być całkiem fajnie, całkiem przyjemnie, do 21-22 stopni, a więc lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, jeszcze gdzieś tam ta jesień jest daleko, no i w tych najbliższych dniach rzeczywiście będzie całkiem fajnie.
0: RMF Max.
16: RMF Max Warszawa.

śpiewał Rączka w górę. Ja też. Kari Incińska, wysłuchacie nadal RMF Max. Za chwilę Asia i Irek po 12, a my słyszymy się jutro po 9. Buziaczki, trzymajcie się, pa, pa.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Warszawie, Jankach i Piasecznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb.

0: Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: A rap?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosoli Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Grzegorz,
6: Asia, Martyna,
7: Lady Gaga.
6: Z tej strony modelki
8: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: Warszawa 95 i 8 FM.
10: Jest punktualnie 12 w RMF Max, a to pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Zapraszam. Komisja Europejska zabrała głos w sprawie transportu turystów końmi do Morskiego Oka. Co prawda nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w tej sprawie, ale przypomina o zakazie narażania pracujących zwierząt na zbędne cierpienie.
11: Artykuł 13 unijnego traktatu

0: skuteczną na szczepionkę przeciwko grypie?
1: Każdy. Od, jak to mówią, od staruszka do podlotka.
2: Mówił farmaceuta Marian Witkowski z Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie. To teraz ważna sprawa, mieszkańcy Warszawy i okolic, bo do 7 września macie jeszcze czas na głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Walczy ponad 80 projektów ze stolicy i z regionu.
3: No jest to współpraca z mieszkańcami w ramach właśnie przekazania im środków finansowych na realizację tych projektów. Wzrasta też mocne zainteresowanie mieszkańców Mazowsza budżetem obywatelskim Mazowsza. To nas bardzo cieszy. Dużo ilość zgłaszanych projektów, dużo fajnych pomysłów, ciekawych pomysłów, ale także wspólnego takiego gospodarowania naszym mieniem wojewódzkim, bo te wszystkie infrastrukturalne pomysły, które wymyślają nasi mieszkańcy, no to jest właśnie też czy doświetlanie przejść dla pieszych, czy zmiana organizacji ruchu.
2: Mówiła członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska. Szczegóły znajdziecie na bommazowia.pl. Mieszkanka Warszawy, uwaga, przywiozła w walizce gekona. Kobieta urlopowała się nad włoskim jeziorem Garda. Strażniczki miejskie z ekopatrolu odebrały zgłoszenie z ulicy Modzelewskiego. Mała podróżniczka trafiła już pod dobrą opiekę. I to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wracamy punktualnie o godzinie 13 i będą najnowsze informacje oczywiście dla mieszkańców Warszawy, ale nie tylko. Bądźcie z nami cały czas. A teraz czas już na prognozę pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
2: Zerkamy na najnowsze modele synoptyczne. Jak to wygląda? No wygląda na to, że przez najbliższych kilka dni możemy spodziewać się słońca w Warszawie. Oczywiście będą takie momenty, że gdzieś tam te szarości zaczną przejmować stery, ale nie przejmujemy się tym zbytnio, bo te szarości będą ustępowały i znów pojawi się błękit. Na termometrach dziś do 21-22 stopni, w słońcu pewnie trochę więcej. Może popadać, to niewykluczone, ale te opady będą przelotne.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
4: Hity na maksa.
6: Świetna wiadomość od nas na dzień dobry. Jest szansa, że na drogach będzie trochę bezpieczniej.
7: Poseł Mejza stracił prawo jazdy. Oficjalnie zabrano mu dokument za punkty.
6: Za głupotę. Max. Asia Meus, Irek Jakubek. Tylko prawo jazdy mamy B. Wszystko inne, Max.

0: końca.
1: I tu się z panem Oskarem nie zgodzę, że bez końca, bo tylko do końca tygodnia łatwa kasa w RMF Max 15 tysięcy złotych. Uwaga, teraz pokazuję na ciebie. Dla ciebie 15 tysięcy złotych.
2: I dla ciebie też może być to 15 tysięcy, tylko się trzeba zgłosić najlepiej hasłem Max pod 7327 właśnie teraz, bo teraz taki SMS daje wam 500 szans.
1: Najbardziej się opłaca wysłać Max na 7327 razy 500, mnożymy każde zgłoszenie.
2: Trwa runda super okazji. Max pod 7327.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
7: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
8: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
9: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje studia. UKSW. Wiemy, że jesteś

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Ten tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Temper City w RMF Max, jak pyszna druga kawa w pracy.
1: A wczoraj pod jedną z podstawówek zajechała kolumna prezydencka z prezydentem Karolem Nawrockim i z jego żoną małżonką Martą na pokładzie. I z limuzyny wysiadła Kasia. Kasia ma 8 lat, jest córką prezydenta i poszła właśnie do drugiej klasy.
0: Super, brawo rodzice.
1: Brawo, brawo, tylko może być kłopot, jak nie zostanie tak z automatu przewodniczącą w klasie.
0: No nie zostanie, bo ona z automatu to będzie prezydentem szkoły.
1: Życzymy oczywiście.

0: chwilę przed pierwszym dzwonkiem. To był Powerplay w każdej szkole. Ring my bell, age w RMF Max.
1: I prognoza pogody. Wiatry idą od północy. Uważajcie, bo może wiać naprawdę mocno.
0: Zostańcie na szczegóły.

0: lekkich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znacie, Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da!
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
15: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy szkoła w Auchan.
16: Bo tylko do drugiego.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie.
2: A skąd to tak ciągnie?
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zerkamy na najnowsze modele synoptyczne. Jak to wygląda? No wygląda na to, że przez najbliższych kilka dni możemy spodziewać się słońca w Warszawie. Oczywiście będą takie momenty, że gdzieś tam te szarości zaczną przejmować stery, ale nie przejmujemy się tym zbytnio, bo te szarości będą ustępowały i znów pojawi się błękit. Na termometrach dziś do 21-22 stopni, w słońcu pewnie trochę więcej. Może popadać, to niewykluczone, ale te opady będą przelotne.

0: Świat w pracy, a Jennifer Lopez w głośniku, jak zawsze w kozakach. Tak to jest w RMF Max.
1: To czas na kącik grzybiarza w RMF Max. Po ilu dniach od deszczu rosną grzyby?
0: No kiedy pojawią się kozaki? No.
1: Koźlarze do 2 dni na przykład, a podgrzybki aż do 6.
0: Także jeżeli, słuchajcie. Całe życie szukaliście tej, która potrafi odróżnić kozaki od koźlarzy.
1: Tu jestem.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Janki lub Piaseczno. Sprawdź szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
5: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
12: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bawaria Motors w Warszawie, Jankach i Piasecznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl.
14: I po reklamie.
1: Jest 13 w RMF Max, a to pora na garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Na drogim paliwie cierpieć będzie cała gospodarka. Analitycy spodziewają się, że we wrześniu inflacja wzrośnie, czyli w sklepach będzie drożej. To również złe wieści dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym. Jeśli liczyliście na obniżkę rat, ostatni odczyt inflacji 3,4% raczej przekreśla na to szansę, ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki.
15: Najprawdopodobniej stopy w tym roku.

0: godzinami. To jest przeciążenie systemu. Nie może być takiej sytuacji.
1: Mówił nam Filip Grudzień z akcji uczniowskiej, z którym rozmawiał nasz reporter. Szykuje się wyjątkowo trudny weekend dla kierowców podróżujących Wisłostradą. Drogowcy już przygotowują się do kolejnego remontu tej arterii. Roboty ruszą w piątek wieczorem i potrwają do poniedziałkowego poranka.
2: W tym czasie drogowcy ułożą zupełnie nowy asfalt na odcinku od wyjazdu z tunelu do ulicy Grodzkiej. Nitka w stronę Żoliborza będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Zmotoryzowani zostaną skierowani na sąsiednią jezdnię na wysokości Karowej. Tam do dyspozycji będą mieli dwa pasy w stronę Żoliborza. Natomiast jadący na Mokotów będą musieli zmieścić się na jednym, jedynym pasie. Co ważne, podczas tych prac zlikwidowana zostanie zawrotka za ulicą Grodzką. RMF Max Warszawa, Przemek Mzyk.
1: A my do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Staramy się, by nasi słuchacze byli na bieżąco. No i mamy jeszcze bardzo ważne podsumowanie, bardzo ważne statystyki po tych wakacjach. Stołeczna policja nie ma dla nas dobrych informacji. W tym sezonie utonęło 6 osób, a na warszawskich ulicach doszło do prawie 300 wypadków.
3: Jeżeli chodzi o statystyki w garnizonie stołecznym, wypadkowość, no tutaj jest, ta wypadkowość jest trochę większa niż w roku poprzednim. Natomiast nie ma czym się chwalić tutaj, bo mamy o 2 osoby mniej zabite w samej Warszawie względem roku ubiegłego. Jest to powód do lekkiego uśmiechu, natomiast my nie przestaniemy, dopóki nie będzie tego zera, czyli tak zwanej wizji zero.
1: Mówił Marcin Culik z warszawskiej drogówki. A teraz czas już na prognozę pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
1: Na pogodowej mapie mamy dziś mnóstwo rozpogodzeń, chociaż będą takie momenty, że będzie się pokazywało jeszcze trochę ciemniejszych chmur w Warszawie i te chmury mogą spowodować przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie tak 21-22 kreski. Jutro podobna sytuacja nas czeka, chociaż raczej będzie więcej chmur, ale już nie tych deszczowych, ale będą też rozpogodzenia w ciągu dnia. Biometr no dziś jest niekorzystny, ale ciśnienie za to wysokie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
6: Pozdrawiamy panów policjantów, bo podobno drogówka ma dzisiaj gorszy dzień.
7: Tak, nie ma potrzeby używać lizaka przy drogach, ani nas łapać, ani fotoradarować.
6: Jeździmy nie tyle wolniej, co bardziej ekonomicznie. Ceny paliw wyżej, reszta jest

0: pojawiły się głosy, że przyszli i się nie przywitali. No, znaczy ja się witałem, tylko nie było słychać oczywiście. Irek Jakubek, dzień dobry.
1: Asia Beus, dzień dobry.
0: Siemano, witajcie. Cudownie, że jesteście z RMF Max. Zadano bardzo trudne pytanie Polakom, bo nikt nie lubi, jak się go pyta o pieniądze. Ile to jest dużo pieniędzy?
1: Polacy powiedzieli, że dużo to już jest 10 tysięcy.
0: A, więc mamy więcej niż dużo, bo mamy całe 15 tysięcy złotych.
1: Mamy i chcemy je wam rozdać. Dlatego załatwiliśmy wam super rundę turbo okazji i mnożymy.
0: Razy 600. Wyjątkowy, szczęśliwy mnożnik. Najbardziej opłaca się grać właśnie teraz.
2: Max.
0: Teraz wyślij SMS o treści Max na 7327.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: I po reklamie.

0: Brawo! Brawo! Ja chciałem powiedzieć, że to ja zacząłem bić brawo i dopiero Katy Perry zaczęła bić brawo. Także możecie na nas liczyć, zwłaszcza przy drugiej kawce w pracy. Nazywamy się RMF Max.
1: I mamy świetne wiadomości. Lato się wydłuża i to wydłuża się o 7 dni na 10 lat.
0: Raz na 10 lat?
1: Tak.
0: O 7 dni?
1: Znaczy nie, no na 10 lat o 7 dni.
0: O 7 dni. No. To mam nadzieję, że następne wydłużenie lata jest w 2027. Próbujemy to załatwić muzyką. Zróbcie głośniej. Wyjdzie słońce.

0: Najlepsza playlista na popołudnie. W pracy, w samochodzie, w domu. Gra w RMF Max.
1: Pogoda chciałaby być tak dobra jak to, co dla was gramy.
0: Chciałaby.
1: Prognoza już za chwilę, bądźcie blisko. RMF Max.
2: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
4: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
3: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
2: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
5: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na Twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
18: Majka!
19: Wojtek!
20: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
21: Hi, this is Britney Spears!
22: Hi, this is David Guetta!
7: RMF Max! Warszawa 95 i 8 FM! Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max!
0: Na pogodowej mapie mamy dziś mnóstwo rozpogodzeń, chociaż będą takie momenty, że będzie się pokazywało jeszcze trochę ciemniejszych chmur w Warszawie i te chmury mogą spowodować przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie tak 21-22 kreski. Jutro podobna sytuacja nas czeka, chociaż raczej będzie więcej chmur, ale już nie tych deszczowych, ale będą też rozpogodzenia w ciągu dnia. Biometr no dziś jest niekorzystny, ale ciśnienie za to wysokie.

0: i pracuje się trochę lepiej. Prawda? Gra RMF Max.
1: Gra i dba o to, żebyście wiedzieli, że nas oszukują. A nie lubimy być oszukiwani.
0: Bardzo nie lubię.
1: Firmy, które zmniejszyły wagę produktu, a nie zmieniły ceny ani opakowania, będą miały kłopoty.
0: I bardzo dobrze, bo kilka serników się nie udało, wyszły za mało czekoladowe, po tym jak się okazało, że jednak tabliczka nie ma 100 gramów, tylko 80.
1: To nie jest śmieszne.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Zapraszam. Od dziś dzieciaki z podstawówek mają zakaz korzystania ze smartfonów. O tym, jak to będzie wyglądało w praktyce, decydują poszczególne placówki.
16: Tak naprawdę zakaz niekorzystania z telefonów będzie obowiązywał wtedy w szkole, kiedy zmiany będą wprowadzone w statut szkoły. Na chwilę obecną są to przede wszystkim informacje przekazywane przez nauczycieli, wychowawców do uczniów, do rodziców i prośba o respektowanie tego.
15: Mówiła Katarzyna Smolińska, dyrektor dyrektor stołecznej podstawówki.
2: Słuchacie RMF Max.
15: Warszawiacy i warszawianki, już tylko do 7 września potrwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. To świetne narzędzie do spełnienia oczekiwań mieszkańców, podkreśla jeden z autorów projektów budżetu obywatelskiego Mazowsza, Dominik Brinowec, prezes klubu piłki ręcznej w Legionowie.
17: Warto, oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby zgłaszać projekty. To zawsze fajna inicjatywa, w której to właśnie mieszkańcy województwa mają okazję te projekty wybrać te, które ich najbardziej interesują. I my też cieszymy się z tego,

0: z nagrodami oraz wspólne czytanie dziadów. Warto przygotować też własną kartkę z życzeniami, bo bibliotekarze będą rozdawać za nie upominki. Wszystko potrwa do 19, więc jeżeli będziecie w piątkowe popołudnie wracać metrem do domu, warto wysiąść na stacji na Targówku.
1: Na Warszawie w ten weekend świetna opcja dla fanów czytania. Ruszają jesienne targi książki. Na Placu Centralnym spotkają się wydawcy, autorzy, czytelnicy. W programie rozmowy z uznanymi twórcami, literackie dyskusje, sesje autografów oraz wydarzenie dla dzieci i młodzieży. W piątek na przykład o 14 będziecie mogli spotkać się z profesorem Jerzym Bralczykiem. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. No i to już wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was punktualnie o 15, a tuż po 15 najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami cały czas.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
1: Za oknami dziś taka pogodowa mieszanka w Warszawie. Oczywiście będą się jeszcze pojawiały do końca dnia jakieś tam ciemniejsze chmury, ale słonecznych akcentów rozpogodzeń też jest sporo w ciągu dnia. Maksymalnie na termometrach tak do 21-22 stopni, pewnie w słońcu trochę więcej. Wiatr wieje słabo, ale chwilami on też przybiera na sile. Spokojniej będzie jutro i też bez przelotnych opadów deszczu. Dziś wieczorem one jeszcze mogą się pojawiać. Biometr niekorzystne, ale ciśnienie w normie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
4: Po 14 na zegarach RMF Max. Tę godzinę dedykujemy tym, którzy przyszli dzisiaj do pracy, ale nie tylko po to, żeby pracować, ale by sobie odpocząć od tego, co mają w domu. Max.
5: Trochę mnie przeraża to, że mamy tak samo, Irek.
4: Czytamy też w waszych myślach. Asia Meus, Irek Jakubek.
5: Dzień dobry.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Sorry, papi, dzień w pracy jeszcze się nie kończy. Na szczęście jest RMF Max.
1: Rzecz, na punkcie której oszalał nie tak dawno temu cały Instagram.
0: Tak.
1: Zaćmienie słońca.
0: A, faktycznie.
1: I wiemy, co w tym czasie zaćmienia robiły zwierzęta. Okazuje się, że lwy, które były w zoo, były wyraźnie zaniepokojone.
0: No tak, szefa martwią takie rzeczy.
1: To prawda.
0: Szef zwierząt. No.
1: Samiec sitatungi sawannowej,
0: no,
1: to jest taka sarenka sawannowa, dobierał się do swojej samicy, a to się u nich dzieje zazwyczaj tylko rano.
0: Albo wtedy, kiedy gaśnie słońce, znaczy światło. Akurat to było zaćmienie słońca.
1: A szympansy w ogóle nie zareagowały, żyły sobie jak gdyby nigdy nic.
0: No i właśnie dlatego szympansy z tej całej ekipy są najbardziej człowiekokształtne.

0: 15 tysięcy złotych. Cały czas jest do wzięcia tu w RMF Max. Jak chcecie pomnożyć swoje szanse, www.rmfmax.pl. Tam klikamy.
1: Proszę wchodzić, klikać, a w internecie przy okazji na pewno wam wyskoczy dom Michała Wiśniewskiego. Dzisiaj jest absolutnie wszędzie, bo to jest podpisany dom. Michał na płocie ma napisane Michał Wiśniewski.
0: Podpisał sobie nowy dom, bo jak sobie starego nie podpisał, to mu komornicy zabrali.
2: Max. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ciepło zbadane na chłodno? Poznaj szklany model Hexer. Wydajny, oszczędny i bezpieczny system ogrzewania w technologii grafitowo-ceramicznej. Nowoczesny grzejnik, którego nie musisz ukrywać. Ogranicza utratę ciepła w strefie dużych przeszkleń. Zobacz Hexer na żywo podczas Heating Tech 2026 8-10 września. Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, hala B. Hexer, zrób inaczej.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, to już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Tu Ola i Jarek.
19: Hejka, tu Maciek.
20: Cześć, tu Oskar Sims.
21: Hello, this is September.
22: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Warszawa 90.

0: Ewka podarowała nam właśnie tę nowość. Poza tobą nic.
1: Nowości też na szkolnych stołówkach w kategorii obiady. Jeden dzień obowiązkowo ma być dniem warzywnym.
0: Tylko jeden dzień?
1: Tylko.
0: W szkole jeden dzień warzywny. Ja bym chciał, żeby był codziennie dzień warzywny. Zwłaszcza jak cię o coś pytają, a ty nie wiesz. I wtedy odpowiadasz: pomidor.

0: Moonlight i Fordo, Alabama Ten, to jest taka mocna alabamska dycha.
1: A u nas przyjemna dwudziestka, ponad 20 w całym kraju i o tym w prognozie pogody sprawdzajcie tę najbardziej aktualną. Już za chwilę. Max.
2: Reklama. Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września. Carrefour, co mnie
3: najlepszy jest. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: A rap?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Pan Rymiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
16: No.
17: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
19: I po reklamie.
20: A skąd to tak ciągnie?
21: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Za oknami dziś taka pogodowa mieszanka w Warszawie. Oczywiście będą się jeszcze pojawiały do końca dnia jakieś tam ciemniejsze chmury, ale słonecznych akcentów rozpogodzeń też jest sporo w ciągu dnia. Maksymalnie na termometrach tak do 21-22 stopni, pewnie w słońcu trochę więcej. Wiatr wieje słabo, ale chwilami on też przybiera na sile. Spokojniej będzie jutro i też bez przelotnych opadów deszczu. Dziś wieczorem one jeszcze mogą się pojawiać. Biometr niekorzystne, ale ciśnienie w normie.
22: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: a po polsku Harry Styles wystąpił przed chwilą w RMF Max.
1: Dla całej naszej maksowej ekipy wylosowałam teraz ciasteczko z mądrością i uwaga, czytam mądrość.
0: Proszę.
1: Potrzeba 2 lat, aby nauczyć się mówić, 50, aby nauczyć się milczeć.
0: Nas to nie dotyczy, będziemy jutro po 12. Irek Jakubek, Asia Meus. Ciao, ciao!

0: Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

kiosku, w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99/101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz

0: 1 litr mlekowita Łączka Lupłowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
3: Tu Kasia.
4: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
5: Hej, I'm Ed Sheeran.
6: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
8: Jest punktualnie godzina 15 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Ma być zdrowiej, bardziej roślinnie i z mniejszą ilością cukru. Nowe wytyczne dla szkolnych stołówek już obowiązują, stąd w menu na przykład gulasz z soczewicy.
9: Robimy tradycyjnie, czyli soczewicę, tutaj akurat nie trzeba moczyć, ale przepłukać, ugotować. Sos przygotowujemy też na bazie pasaty pomidorowej, dodajemy warzywa. Do tego jeszcze też zawsze dodajemy surowe warzywa.
8: Mówiła pani Natalia, kierowniczka stołówki Szkoły Podstawowej w Warszawie. GIS już zapowiada, że będzie kontrolować, czy stołówki uwzględniły nowe wymagania w jadłospisach.
7: Słuchacie RMF Max.
8: Dziś w RMF Max Warszawa przewija się również temat, który interesuje rodziców, ale uczniów podejrzewamy znacznie bardziej, bo mowa o nowych zasadach w podstawówkach. Dzieciaki nie mogą korzystać z telefonów.
10: Nie mogą i uważamy, że to jest bardzo dobra decyzja. Dzięki temu uczniowie mają więcej czasu na nawiązywanie relacji.
11: Myślę, że będzie trudno, bo dopiero zacznie się ten proces. Gdy w czerwcu dzieciom komunikowałam, że są takie plany, nasze starsze klasy reagowały bardzo nerwowo. No, takie przejawiając zachowania ludzi już uzależnionych od substancji. Natomiast teraz zaczynamy ten proces. Trochę deklarują niektórzy uczniowie, że jest to fajne i że czekają.
8: Mówiły dyrektor Szkoły Podstawowej nr 407 na warszawskim Bemowie Katarzyna Smolińska i pedagog Maria Syladi. A skoro już jesteśmy w temacie, to akcja uczniowska przed kancelarią premiera w Alejach Ujazdowskich pyta o stan polskiej edukacji.
12: Jeśli zakażemy telefonów w szkołach, otwórzmy boiska. Dajmy młodym ludziom przestrzeń, żeby po wyjściu ze szkoły nie brali telefonu. To jest realna zmiana, którą powinniśmy zmienić, aby polskiej edukacji i polskiej młodzieży było lepiej. Stwórzmy przestrzeń młodym ludziom, aby mieli przestrzeń rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje zainteresowania i te edukacyjne, i te mniej edukacyjne.
8: Mówił Filip Grudzień z akcji uczniowskiej. Inicjatorzy odwołania Rafała Trzaskowskiego mogą już krzyknąć internetowe 6-7. Pod wnioskiem w sprawie referendum zebrano już ponad 67 tysięcy podpisów. Końcowy termin na zgromadzenie całości 100 tysięcy mija pod koniec miesiąca.
13: No idzie, powoli, ale idziemy do przodu.
14: Od której do której stoicie?
13: A to różnie, zależy od punktu. Tutaj dzisiaj zaczęliśmy o godzinie 12.
14: Do której jesteście?
13: Do 18.
14: Jak tutaj można złożyć swój akces?
13: Trzeba przyjść osobiście, złożyć imię i nazwisko, wpisać adres, PESEL i podpis.
14: Do kiedy zbieracie te podpisy?
13: Do 28 września. Tu jest dosyć taki punkt, gdzie...

0: Ina i Hot w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Gorąca zagadka na dziś brzmi tak. Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami.
0: I dziś? Przepraszam, to nie koniec?
2: Nie koniec. I ukryło się w małej kieszonce, czyli nie jest to jakiś duży przedmiot. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: Dzisiaj taka zagadka, na którą ja nawet odpowiedzi nie znam, bo mi Boryska nie chciała powiedzieć, więc zgaduję razem z wami, a wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max. I dziś musimy zgadnąć, bo Boryska jest tak zadowolona z tej zagadki, że musimy jej nosa utrzeć.
2: To co, jeszcze raz przypomnę?
0: Proszę bardzo.
2: Żeby było łatwiej.
0: A wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max z propozycjami odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek?

0: Hicier wakacji za nami, Temper City Self-Aware.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Chwila przerwy od bęgerów, bo czas przypomnieć dzisiejszą zagadkę, na którą przyszło już dużo potencjalnych odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
3: Z pewnością kanapka z serem z tamtego roku, tak jak większości dzieci.
0: To znaczy rzeczywiście po 2 miesiącach wakacji kanapka z serem mogłaby być obła.
2: A częściowo długa i cienka. Ale nie, no to by była za prosta odpowiedź, no jakby, kochani.
0: Oczywiście, że byłaby za prosta.
4: Była to gumka do zmazywania.
2: To jest fajne.
0: To mi się spodobało, bo ja przypominam, że ja cały czas odpowiedzi nie znam i jak ja usłyszałem gumkę, to patrzę na Borycką, mówię, to na pewno jest to.
2: Otóż nie.
5: Ja znam odpowiedź, dzień dobry, odpowiedź to nożyczki, pozdrawiam wszystkich Little Boyów i wszystkie Sigmy.
2: Również
0: dołączamy się oczywiście do pozdrowień i informujemy, że odpowiedź jest bardzo błędna.
2: Ale też jakby miałoby to sens.
6: Maciek wyciągnął flet z plecaka.
2: No i tutaj mogę podpowiedzieć, że jesteśmy trochę bliżej, bo ten przedmiot ma związek z muzyką.
0: To przypomnij zagadkę i czekamy na kolejne głosówki.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. I ukryło się w małej kieszonce. Co to jest? RMF Max.
7: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Ciepło zbadane na chłodno? Poznaj szklany model Hexer. Wydajny, oszczędny i bezpieczny system ogrzewania w technologii grafitowo-ceramicznej. Nowoczesny grzejnik, którego nie musisz ukrywać. Ogranicza utratę ciepła w strefie dużych przeszkleń. Zobacz Hexer na żywo podczas Heating Tech 2026 8-10 września. Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, hala B. Hexer. Zrób inaczej.

0: od czwartku. Kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karińcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Warszawa 90.

0: Gibbs, Ego i For Money. To oni w numerze Ostatni Dzień Lata. Jest 17.32, a my mamy dla was finał zabawy w zagadkową środę.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Emocje po prostu sięgały tutaj zenitu, bo ja naprawdę bardzo chciałam, żeby ktoś tę zagadkę zgadł. Ale bardzo czy tak się stało, to za chwilę się przekonamy. Póki co zagadkę przypomnę. Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: I teraz uwaga, bo ku naszej uciesze jedna odpowiedź pojawiała się wyjątkowo często.
3: Maciek wyciągnął harmonijkę.
4: Harmonijka.
5: Harmonijka.
0: I to jest... niepoprawna odpowiedź!
2: Bardzo się cieszę. Ale my wiemy, co tam się... Jakby chat GPT proszę odłożyć. No przy tej zagadce.
0: Bo my też sprawdziliśmy, co wypluwa chat GPT, kiedy się go o to zapyta. I najpierw flet, a jak mu się powie tą podpowiedź naszą, czyli że związane z muzyką, to wypluwa harmonijkę. Także my wiemy, co zrobiliście. My wiemy.
2: My wiemy. Ale są też inne odpowiedzi.
0: Na szczęście.
6: Ja myślę, prawdopodobnie że w plecaku to były będą słuchawki.
4: Zaginione, poszukiwane przez całe wakacje słuchawki.
7: Ladies and gentlemen, we got them.
2: Tak jest! Z naprawdę bardzo dużej ilości odpowiedzi, jakie do nas dzisiaj przyszły, dwie były poprawne. Chodzi o słuchawki, częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. Takie słuchawki na kablu, więc wiem, że to teraz nie przychodzi pierwsze do głowy, ale tak było.
0: No i niesamowite jest to, bo Borycka do ostatniej chwili nie wierzyła, że ktoś rzeczywiście to zgadnie, ale miała wielką nadzieję, więc gratulujemy tym, którym się udało i zachęcamy do tego, żeby doczekać kolejnej środy, bo zagadkowa środa oczywiście, że wróci.

0: Właśnie zrobiłam falkę rękami. Jej! Środa to mała sobota przecież. Tame Impala w RMF Max i Dracula.
1: Justyna Borycka ma imprezę, zapraszam was na nią oczywiście również, a tak. W międzyczasie możemy się dowiedzieć, jaka będzie pogoda, bo za chwilę najświeższa prognoza, a zaraz później puścimy wam Black Eyed Peas z hiciorem I Got a Feeling.
0: Ekstra.
1: Co, lecimy. Stęskniłaś się za tym numerem, co? Mm-hmm. No to proszę bardzo, zaraz będzie. I za 21 minut 18.
2: Reklama. Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Janki lub Piaseczno. Sprawdź szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
7: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Warszawie, Jankach i Piasecznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
9: I po reklamie.

ciekawa jest dla nas pogoda. Jeszcze to lato nie powiedziało ostatniego słowa na szczęście. W przyszłym tygodniu ponoć nawet okolice 29 kresek, nawet do 30 być może dobijemy. Natomiast jeśli chodzi o niebo, to jeszcze w tym tygodniu to będzie taka pogodowa mieszanka. No, chmury na zmianę ze słońcem i przelotne opady deszczu, ale o solidnych nikt na razie nie wspomina. Biometr ma być korzystny już jutro.

0: ho! I tak się leci właśnie z RMF Max. Za 4 minuty będzie 18, kanał nadawczy już dobiega do końca, także my się z Siwkiem żegnamy. Justyna Borycka, Michał Siwek, dzięki za dziś.
1: Dziękujemy pięknie, już zaraz antenę przejmuje Graba i on ma zadanie wsparcia tych, którzy jeszcze w robocie i tych, którzy dopiero z niej wracają, a ci, którzy już po robocie, to się sami muszą jakoś wesprzeć, ale wciąż mogą zostać z RMF Max.
0: Warto, będzie dużo bęgerów. Bawcie się dobrze.
2: Max. Reklama.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: To nie żart. Są jeszcze bilety na Pewkę. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Do wzięcia są turniej komediowy i stand-up special w piątek, 4 września. W 3 osobach i grupa ad hoc, czyli wieczór impro w niedzielę, 6 września. Na scenie m.in. Kacper Ruciński, Mariusz Kałamaga, Karol Modzelewski. Kup swoje bilety już teraz, zanim wyprzedadzą się jak karnety. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Widzimy się w warszawskim klubie Stodowa.
4: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Szykuje się wyjątkowo trudny weekend dla kierowców podróżujących Wisłostradą. Drogowcy szykują się do kolejnego remontu tej arterii, a roboty ruszą w piątek wieczorem i potrwają do poniedziałkowego poranka.
1: W tym czasie drogowcy ułożą zupełnie nowy asfalt na odcinku od wyjazdu z tunelu do ulicy Grodzkiej. Nitka w stronę Żoliborza będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Zmotoryzowani zostaną skierowani na sąsiednią jezdnię na wysokości Karowej. Tam do dyspozycji będą mieli dwa pasy w stronę Żoliborza. Natomiast jadący na Mokotów będą musieli zmieścić się na jednym, jedynym pasie. Co ważne, podczas tych prac zlikwidowana zostanie zawrotka za ulicą Grodzką. RMF Max Warszawa, Przemek Mzyk.
0: Tyle od naszego reportera. Stołeczna policja podsumowuje wakacje na drogach i nad wodą. W tym sezonie utonęło 6 osób, a na warszawskich ulicach doszło do prawie 300 wypadków. Tymczasem trwają kontrole przy szkołach.
2: Ponad 260 placówek tutaj w garnizonie objętych jest takim nadzorem policyjnym w tym okresie takim najbardziej gorącym, czyli do piątku włącznie od godziny 7.30 do 9.30 w tych miejscach spotkacie Państwo policyjne radiowozy, policjantów, którzy będą w tych newralgicznych miejscach bezpośrednio pomagać lub będą reagować na nieprawidłowe zachowania przede wszystkim kierowców, ale i być może też pieszych, bo to jest taki moment, kiedy należy z tego letargu się wybudzić, prawda, takiego wakacyjnego, aby jednak już skupić uwagę na tym, co robimy, w jaki sposób to
0: mówi
2: robimy.
0: Mówi Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Warszawiacy i warszawianki, już tylko do 7 września potrwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. To świetne narzędzie do spełnienia oczekiwań mieszkańców, podkreśla jeden z autorów projektu budżetu obywatelskiego Mazowsza, Dominik Blinowec, prezes klubu piłki ręcznej w Legionowie.
3: Warto, oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby zgłaszać projekty. To zawsze fajna inicjatywa, w której to właśnie mieszkańcy województwa mają okazję te projekty wybrać te, które ich najbardziej interesują. I my też cieszymy się z tego, że możemy angażować naszą społeczność i gdzieś taką zrzeszoną przy klubie sportowym, dodatkowo ją mobilizować i stwarzać sobie taką dodatkową rywalizację sportową.
0: Więcej znajdziecie na bommazowia.pl. Warszawiacy mogą się już szczepić na grypę. Preparat ma być podawany w przychodniach i w wybranych aptekach. Przed apteką przy ulicy Marszałkowskiej był Michał Dobrołowicz.
4: Szczepionka została dostarczona już pod koniec ubiegłego tygodnia i już może być podawana. To potwierdza farmaceuta Marian Witkowski z Okręgowej Izby Aptekarskiej.
5: Są już pierwsze osoby, które się zaszczepiły. Ten sezon w pełni się rozpocznie.
6: Kto na razie zgłasza się na szczepienia w pierwszej kolejności?
5: Na razie seniorzy.
4: I właśnie dla osób w wieku 65+, szczepionka przeciwko grypie w tym sezonie jest bezpłatna.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
0: Jak wyglądają najbliższe dni w prognozach dla Warszawy? No całkiem nieźle, jeśli chodzi o temperaturę, to na pewno, bo maksymalnie jutro 23 stopnie. W ciągu dnia, no nad ranem jeszcze trochę chłodniej, tak okolice 12, 13 kreski. No i w ciągu dnia oczywiście będą się pojawiały ciemniejsze chmury, ale sporo będzie też rozpogodzeń. Może popadać jeszcze w tych najbliższych dniach, ale przelotnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
9: Jak mówiły nasze babcie, jeśli wrzesień z pogodą się zaczyna, to zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. A jak będzie padać, to co? No zobaczymy, jak będzie. To dopiero początek tak naprawdę tego pięknego miesiąca. Przemek Grybowski, witajcie. Już po pierwszym dniu w szkole, jak tam było uczniaki, teraz już na relaksie, graba z wami wasze ulubione hity i fajne nagrody.

Bujają nas w RMF Max, Gips, Kukon i Jonatan, ty masz. A dzisiaj mamy jeszcze Światowy Dzień Kokosa, tak? Jest taki w kalendarzu. I to jest taki magiczny owoc, bo daje wodę, mleczko kokosowe przecież daje, daje olej, daje miąższ, a z włókien to robi się nawet liny i maty. Ja podpowiem, jak nie macie kokosa teraz w domu, to może macie gdzieś tam schowane w kuchni wiórki kokosowe. Ja też tak kiedyś wyjadałem i jak były potrzebne, to akurat nie było. Naprawdę, przyznaję się, to ja. Teraz odgrabę w RMF Max numer, który jest moją jedynką tego tygodnia. Przy tym latam, mam nawet ciarki, Swedish House Mafia, Lekeli, pięknie to leci. Happiness is so sad.

Potrzebujemy wakacje, jego Zokaria w RMF Max. Za chwilę coś dobrego od Sean Paula, czeka też Meduza. A ja czekam na wasze SMS-y. 3001, można pisać również na Messengerze RMF Max. Kto chce z nami na kolejny balet w strefie 57? Już 12 września na żywo. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie, MK i ekipa RMF Max też na miejscu. Kto chce być tam razem z nami? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Daj znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS, możecie pisać również na naszym

0: wakacji, takie nuty już we wrześniu w RMF Max. Cześć, Iwona.
1: Witam.
0: Ty też chciałabyś na 12 września do strefy 57?
1: Jak najbardziej.
0: Przede wszystkim na Zalewskiego akurat tego dnia?
1: Przede wszystkim, ale inni wykonawcy też jak najbardziej.
0: No Kaśka Sochacka, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, tak. Rogucki, normalnie ludzie, MK. Słuchaj, podobno w tym miesiącu ktoś wchodzi w 18 lat. Kto to jest?
1: Tak, to jest mój siostrzeniec. 18 września kończy 18 lat.
0: I chcesz go zabrać?
1: I chcę go zabrać. Byliśmy już na łajcie, właśnie w strefie, okay. No rewelacyjnie, także no chciałabym mu zrobić.
0: Rozumiem. Jak ma na imię nasz jubilat, prawie już dorosły?
1: Tomek.
0: Słuchaj, Iwona, zaśpiewaj tylko 100 lat po japońsku dla Tomka i masz te bilety.
1: Jaka łaki?
0: No, ja nie wiem, czy to poprawnie, ale... Jaka łaki to you? Może być. Jaka łaki to you? Nie wiem, co my teraz zaśpiewaliśmy. Iwona, oczywiście masz podwójny bilet na ten balet w strefie 57. Bawisz się tam na 18. Tomka, to na pewno będą niezapomniane urodziny. Kogo pozdrawiasz?
1: Jezu, super. Pozdrawiam Tomka, pozdrawiam syna Pawła. No, pozdrawiam wszystkich i słuchaczy RMF. No i oczywiście wszystkich
0: Max.
1: Wykonawców.
0: Dziękuję bardzo.
1: Będą tego dnia.
0: Ale ty jesteś super ciocia, naprawdę. Ciocia na maksa. Ciocia, no to dla ciebie jeszcze nasza fajna nowość. Liwka śpiewa teraz Poza Tobą Nic. Miłej zabawy. Cześć.
1: Super, dzięki. Cześć. Pa.
2: To jest nowość RMF.

0: teraz może wybory Miss nie są już tak popularne jak kiedyś, chociaż wciąż się odbywają. Za to w Stanach, no to wciąż każda dziewczyna chce być Miss, przynajmniej swojego stanu. Tutaj kawałek o Miss Alabamy. Alabama ten, bo ona ma po prostu 10 na 10. Moonlight i Fordo. No ile im dajecie? Kto daje przynajmniej 9 na 10? Za chwilę numer 10 na 10 na pewno. David Guetta i Alok, ich Run, Run, River. Sprawdzimy też, co czeka nas w pogodzie.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Patrz, Barbara, ale no, Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Jeszcze przyzwoite wartości na termometrach w Warszawie zobaczymy w tych najbliższych dniach, bo ponad 20 stopni to na pewno. Na niebie to będzie walka słońca i chmur i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale poza tym raczej nie będzie wielkich pogodowych rewolucji do niedzieli i od przyszłego tygodnia ponoć jeszcze wyższe wartości na termometrach. To są długoterminowe prognozy, więc no wierzymy, że tak będzie, ale zawsze trzeba brać poprawkę.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: rozkręci w RMF Max. Nasza taneczna nowość, Silva Bumpa, nowy DJ, nowy wykonawca i tak naprawdę stary hicior w nowej wersji On Tonight. Czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Co się wydarzy dzisiaj? Za kilka chwil zaczynamy nowa dziesiątka i także premiery, kawałki, których jeszcze tutaj nie było.
1: Środowy wieczór, no wszystko wskazuje na to, że tą dużo mniej przyjemną część tygodnia mamy już za sobą, więc zobaczmy, gdzie możemy odreagować. Kari Jęcińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Zaczynamy od kultowej już imprezy Jam Session w Spotify dzisiaj punktualnie od 21. Koncertowych emocji na pewno w tym tygodniu nie będzie Wam mało, bo w najbliższy piątek Sanach na stadionie. Doskonale wiecie, którym przy Moście Poniatowskiego i punktualnie od godziny 21. Ale jeszcze wcześniej, bo w czwartek jutro przed nami ostatni wieczorek z Lado w mieście 2026 na scenie przy placu zabaw Eicher i Szwed. Jeżeli macie ochotę trochę dać się ponieść takiej dosyć nieokreślonej muzycznej energii, ale absolutnie hipnotyzującej, to nie może Was tam zabraknąć. Wpadajcie koniecznie od godziny 20. No i jeszcze na dokładkę w najbliższy czwartek przy Kinotece w ramach letniego kina film La La Land. Do zobaczenia na dużym ekranie. Początek 20.30. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 9.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. I tole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: No teraz po 20 to już zaczynamy mówić sobie dobry wieczór oficjalnie. Taki czas, to już wrzesień. Przemek Grabowski z wami, fajnie, że jesteście. Witajcie po pierwszym dniu w szkole. Właśnie jak było, możecie pisać, komentując swoje ulubione hity na liście Hobbens. rmfmax.pl. Będą fajne premiery w tej godzinie, a zestawienie otwiera Robin Schulz, jego Better Times.

0: Jest ten house, jest także piano house, taki podgatunek. No tutaj fajne piano house'y. Nasza premiera tego tygodnia w RMF Max. Nowi wykonawcy, Warriner i Lorin w numerze Let Me Forget. To był ich pierwszy przebojowy raz i wydaje mi się, że na pewno nie ostatni. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Za chwilę Axwell. Teraz nasza ekipa na ostatni dzień lata. To ich kawałek. Gibbs, Ego i For Money. Dzisiaj miejsce 9.
1: Numer 9.

Największą miłością zawsze pozostawała muzyka house, no i słychać tutaj inspirację. Axwell na 8, Whatever Turns You On. Axwell to przecież członek Swedish House Mafia i na pewno mógłby wybrać się na solową trasę, tak jak DJ Sony Fodera. To wielka gwiazda u siebie w Wielkiej Brytanii i tam szykuje taką DJ-ską trasę. Ostatnie występy bardzo szybko się wyprzedały. Mam dla was kolejną house'ową nowość. Sony Fodera i jego świeża nuta śpiewa Libianka w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: poczeka na jego powrót do Polski. Będzie na festiwalu Open Air w przyszłym roku, ogłoszono go jako headlinera. No i wrócił nam do zestawienia listy Hot Bands. Nasza nowość dzisiaj w środę. Tame Impala zdebiutował na miejscu 7. Kiedy jedynka? Może jeszcze w tym tygodniu, może nawet jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie. RMF.

Kto jest popularnym polskim DJ-em? No można powiedzieć, że na przykład Trips. No to Griffin jest takim Tripsem w Stanach Zjednoczonych. Griffin i Bunt, nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. World Away. No i jest bardzo blisko debiutu. Może jutro. Kto mu pomoże? rmfmax.pl. Za kilka chwil na czwartym Armin Van Buuren, jego Everlasting. Potwierdzono, że Armin zremiksuje słynne Tokas Miracle fragment. No czekamy na ten beat. Armin już też czeka, a pierwszą piątkę otwiera nam dzisiaj Dawid Podsiadło, jego Na Błysk.

0: Czy słychać tu We Are The People od grupy Empire Of The Sun? No może trochę, trochę. Jest na pewno pewna inspiracja. Tylko czy nie za dużo. Lucky Ones to tytuł, wykonawcy to Topic i Carte Blanche. To nasza premiera ostatnich dni, która czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera uwielbiana przecież Zalia, Tylko Kochaj Mnie. Tylko miejsce trzecie.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: poznajcie nowego wykonawcę. To reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat Careful. Czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl. Być może już jutro będzie dla niego wolne miejsce w zestawieniu. Na miejscu trzecim w środę Zalia, Tylko kochaj mnie. Na drugim Tobi Romeo, jego roztańczone Fly High. A na miejsce pierwsze wraca wiralowy hicior. Kojarzycie już nie tylko z TikToka. Była w wakacje wersja Lumixa, no i jest ta wersja przyjaciół z ekipy Temper City. Nasza nowa jedynka, Self Aware.
1: RMF Max.
2: One.
1: One.
2: One.
1: One.

0: No i pięknie Temper City wskakują na miejsce pierwsze listy Hot Band. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami, nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Środa minie i sami wiecie, co się stanie z resztą tygodnia. No oby, zobaczmy zatem, co jeszcze dzisiaj możemy robić w Warszawie i okolicach. Karin Cińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Zaczynamy od kultowego Jam Session w Spatifie, który rozpocznie się punktualnie od godziny 21. Koncertowych emocji na pewno w tym tygodniu nie będzie Wam mało, bo w najbliższy piątek Sanach na stadionie. Doskonale wiecie, którym przy Moście Poniatowskiego i punktualnie od godziny 21, ale jeszcze wcześniej, bo w czwartek jutro przed nami ostatni wieczorek z Lado w mieście 2026 na scenie przy placu zabaw Eicher i Szwed. Jeżeli macie ochotę trochę dać się ponieść takiej dosyć nieokreślonej muzycznej energii, ale absolutnie hipnotyzującej, to nie może Was tam zabraknąć. Wpadajcie koniecznie od godziny 20. No i jeszcze na dokładkę w najbliższy czwartek przy Kinotece w ramach letniego kina film La La Land. Do zobaczenia na dużym ekranie. Początek 20:30.
2: Reklama.
3: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
3: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

wspomnienia lata na wrzesień, Edward Maja i jego Still Your Love w RMF Max. No tak, jeszcze nie zaczęła się ta astronomiczna jesień, choć mamy wrzesień i wakacje są za nami. To lato potrwa jeszcze przecież przez 3 tygodnie, tak więc sandałów jeszcze oficjalnie nie chowamy, w szczególności, że sprawdziłem, naprawdę szykują się fajne dni we wrześniu. No może nie o tej porze, wiadomo, że teraz to już odpowiednio chłodniej. We wrześniu to trzeba mieć zawsze plan B na rano i na wieczór. A teraz plan A na plażę, bo to taki plażowy kawałek od ekipy Jubel w RMF Max i Ocean House.

0: nigdy tak nie mówię nie. Można tak odpowiedzieć na trudne pytanie w szkole. Jak tam po pierwszym dniu z okazji powrotu do szkoły mamy dla was nowy quiz na rmfmax.pl. Ile pamiętasz ze szkolnych lat? Jest na przykład takie pytanie, który z przedmiotów jest związany z poznawaniem map państw i kontynentów. Historia, fizyka czy geografia? No, człowiek chciałby zaznaczyć, że geografia, no ale przecież historia to także trochę też. Może to jakieś podchwytliwe, ja nie wiem. Dajcie znać, rmfmax.pl. Tam możecie sobie zrobić bardzo szybko nasz nowy quiz. A za chwilę w głośniku wieczorowo Alok i Jennifer Lopez. Nasza nuta Everything is Fine.
1: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.

0: Mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Asia.
6: Tu Ola i Jarek.
7: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
8: Cześć, tu Oskar Cyms.
9: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF.

Hej, hej, Daria Zawiałow, wieczorowo w RMF Max. Hej, hej, czy wiecie, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny? Ja jestem w szoku, że ma już tyle lat. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi aktor Keanu Reeves. Przyszedł na świat 2 września w roku 64, czyli kończy 62 lata. Jak to możliwe, że Keanu Reeves ma już 62 lata? No chyba nie czuć, na pewno wydaje mi się nie widać i to może być powód, żeby przypomnieć sobie Matrixa. Chociaż znam takie osoby, które nie widziały jeszcze Matrixa. Naprawdę, no to przecież pozycja obowiązkowa. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj to właściwie żyjemy w tym Matrixie. No to posłuchamy sobie Swedish House Mafia teraz w tym Matrixie. Wait so long.

Nasz muzyczny płaczek Somber, jego My Body Isn't Ready w RMF Max. Słuchajcie, jak tam wasze niebo? Widać gwiazdy, czy dzisiaj zachmurzone? Bo wrzesień to świetny miesiąc na obserwowanie Andromedy. Przy ciemnym niebie galaktykę można dostrzec nawet bez teleskopu, a patrząc na nią widzimy światło, które leciało do nas 2,5 miliona lat. 2,5 miliona lat, tak więc... Co to stresy, czy jutro zdążymy na ósmą? Naprawdę, nie przejmujcie się. Dla tych, co powoli pakują się na jutro, Oskar Cyms w RMF Max.

0: No sorry, Papi, Topik i Becky G. No sorry, ja już lecę, ale wracam do was jutro z hitami, z biletami też. Jutro po 18 będę miał dla was wejściówki na 12 września na fajne koncerty w strefie 57. Będą nowości i o 20 kolejne wydanie listy Hot Bands. Sprawdzajcie nowości, wasze ulubione hity. Głosujecie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, słyszymy się jutro. Miłego wieczoru, udanej nocy, miłego dnia, smacznej kawusi i w ogóle wszystkiego naj, naj, naj. Cześć.
1: Reklama.
2: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz
2: 15 tysięcy złotych!
4: Ja nie mogę!
2: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: I po reklamie.
12: Z tej strony Krzywu.
13: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
14: Hi, this is Denzel.
15: Hey yo, this is Eminem.
16: Cześć, tu Natalia Kawałek.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok.